wzmacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo

0: Білорусі.
1: Ну, так само жадаємо доброго дня. Ми далі працягуємо наш ефір. Програма «Подоляжське туристичне МЧК». У Білостоку презентували її другий етап. Місцеві влади кажуть, що кількість туристів у регіоні неухильно росте. Маршалок Лукаш Прокором спосилався на дискусії о польському туризмі, що проходили у Августові, де означали Всесвітній день туризму. Таким чином визначаємо ключові акценти.
2: Минулого тижня в Августові були господарем краєвих обходів Światowego Dnia Turystyki. To był wielki sukces. Mieliśmy wspaniałych gości, dwóch wiceministrów od właśnie turystyki, szefową Polskiej Organizacji Turystycznej, szefowów regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. To był świetny czas, aby dzielić się dobrymi praktykami, wymieniać doświadczenia. Również to był czas, kiedy udało nam się także wejść na dobre tory współpracy w zakresie promowania naszego województwa pod kątem turystyki uzdrowiskowej, więc chciałbym, rozpoczynając tą konferencję, podziękować pani dyrektor Katarzynie Sadowskiej, pani dyrektor Marcie Grzelak oraz pani pracownikom z Biura Rozwoju Turystyki oraz z Biura PROTU za to wspaniałą pracę nad tym projektem, za to, że tak to wspaniale przygotowaliście, bo efekty zwrotne, które do nas dochodzą, są takie, że jesteśmy bardzo gościnnym regionem, bardzo nasze doświadczenia związane z zamkniętą granicą były inspirujące dla innych regionów. Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzem tego ogólnopolskiego wydarzenia. Szanowni Państwo, kolejna niezwykle ważna informacja. 1 października druga edycja podlaskiego czeku turystycznego, czyli tego etapu naszej podlaskiej marki roku, czyli naszego bonu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współfinansowanie dotyczy dedykowanych dwóch grup społecznych, czyli seniorów oraz osób z kartą dużej rodziny. Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartą dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ale nasi pracownicy nie byliby sobą, gdyby tego pomysłu cały czas nie usprawniali i nie polepszali. Dzisiaj, szanowni Państwo, też ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka. Skorzystając z tej aplikacji, ci, którzy właśnie wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
3: Drabiaźnie pro nowy dodatek Czek Apka rozpowiada dyrektorka Biura Podlaskiej Regionalnej Turystycznej Organizacji Marta Grzelak. Powodli jej słowa, nowy serwis zakliknany zrobić odpoczynek w regionie bardziej nasyczonym.
4: Już 2 października otwieramy nabór dla partnerów do naszego programu partnerskiego Czek Apka. Jest to uzupełnienie podlaskiego czeku turystycznego i jest to dodatkowo świetna okazja, aby skusić naszych turystów do, po pierwsze, do zostania jak najdłużej w naszym regionie, do odwiedzenia jak najwięcej większej ilości atrakcji, miejsc do skorzystania właśnie z naszych usług. I na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów. Będzie też opublikowany regulamin. Jak pokazują nasze dane, turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, więc jak najbardziej myślę, że warto z tego skorzystać i zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie.
1: І кількість туристів у регіоні росте. Поводле дадзіна галоўнага статыстычнага управлення, колькасць браніравання у 2026 годзе вырасла амаль на 13% у параўнанні з мінулым годам і больш чым на 60% у параўнанні з 2024 годам. Гэта дазваляе мясцовым прадпрымальнікам развіваць свой бізнес, так фіксуюць тэндэнцыі мясцовыя ўлады.

0: Paweł Gumola, zespół Moskwa, z Łodzi.
1: Paweł, Moskwa, a to tylko nazwa ciekawa.
0: No bo my zaczęliśmy grać pod tą nazwą w 1983 roku i tyle lat już istnieje właśnie zespół Moskwa. No i to był wtedy komunizm w Polsce i my chcieliśmy śpiewać o prawdzie i przeciwko systemowi. No więc jeżeli panował komunizm, no to takim jakby drwiącą nazwą w tamtych czasach to naszym zdaniem było nazwać się Moskwa. No i wydawało nam się, że to będzie śmieszne. No ale dużo ludzi wzięło to na poważnie i jedni myśleli, że my jesteśmy jakimiś protegowanymi Moskwy, a inni wiedzieli, że to jest po prostu żart i taki przytyczek systemowi w nos.
1: Jak wtedy potrafili u Gajnoku na ten festiwal?
0: Tomasz zadzwonił do nas i zaprosił nas. Taka prosta sprawa. On słucha tych zespołów i chyba mu się podobamy, więc zaprosił nas.
1: Tu na Podlaszu często goście?
0: Ostatnio rzadko jesteśmy, ale kiedyś parę lat temu jeszcze graliśmy i Suwałki, i właśnie Hajnówka, Bielsk Podlaski. Teraz trochę po COVID-zie jest mniej klubów i dlatego jakoś mniej tutaj koncertujemy, bardziej w centralnej Polsce i zachodniej, ale też północ i południe. Jutro na przykład jedziemy do Bielska Białej, tam gramy koncert, ale zawsze tutaj chętnie odwiedzamy i kiedyś to byśmy pewno zagrali w Białorusi. Na Białorusi pewno chętnie, ale nie wiem, kiedy tak będzie można tam zagrać.
1: Nikoli na Białorusi nie grali?
0: Nie graliśmy, nie.
1: A tak na terytorii byłego Sowieckiego Sojuzu, gdzie panowała niekiedy ta Moskwa?
0: No to tylko graliśmy w Kaliningradzie, ale to jeszcze przed COVID-em i to zaprosili nas tacy ludzie z alternatywy. Oni mają tam skład udostępniony i robią tam koncerty. Bardzo sympatyczne.

Nie mówią w radiu, czy go nie mówią w telewizji, czy go nie piszą w gazetach, tylko ludzie pomiędzy sobą mówią i o tym śpiewamy, czyli o tym życiu, które jest naprawdę, a nie tylko w telewizji, w gazetach.

Krzyczyny je w oczy. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym.